chuma munyami ayebie opa chuma munyami ayebie akase bepie ewo ni peni

na drumi su Erade me da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu ikosi yana kosi yana Abibia rabibia rano yo nyami ini ati Abibia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuho tuho tuho Ni atete babuna Oni ni kwafu Ah, I love you Ababa Ababa Oritra o Oh, Jesus Ni atete babu Achi ni kwafu Pukuni na babi ya wabi ya nchiranka wate Maka meri mama si The Church of Pentecost over you

patrzy mu w minia. Na zabra dnia dnia to nie będzie na łacy. Będzie niany, no nie dnia mi to nie pa. Mati nasi, mati nasi, mati nasi. Na maka radzi, a nie o niam szan.